Tocuste intuir, bem tis, sanoku, de im meskau w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do nej im nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo na mnie im chodzi przez oficyjną, to im skakał przez split. Jak im przychodził do mnie, to dobrze, że stopok płoci był równo wryzany, nie na skłosej strony, na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez split i wchodził do chórz. No, jakiś uwodu trzeba było mieć w chórzu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w drzwiach, które je wikno drzwiami,

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

nocy miłości. Niedojrzałe grono wzięto na stół Allaha. Tu perełki wschodu z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna konche wieczności do mrocznego łona skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

wy, róże edeńskie, u czystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: jak się krypty na tak, ale to na lotka tu się.
1: To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja z Osanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

czterech lat tyżnia portalu LemFM. Ciężko żyty na czużyni? Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Obiecała jem, że napyszu o watri, na kotri byłam. Dawniejsze trzeba by odraz było precyzułaty, ale na kotri, w chorach, na czużyni, cyde. Dawno to były czasy, jak pisał Kuziak. Kiedy o mene idę, to mogła jem byty lem na lemkiuski watri na czużyni Michałowi, kotru organizuje Stowarzyszenia Lemkiu. Zaraz, uż czuju, jak zuleci jahajły w gorlyciach, pokrykując, że cyganiu, że preciny na watri wżdyny jem była. Ale po pierwsze, watra wżdyny już dawno stratyła prymety lemkiuskoj, choć z nazwą jeszcze pribujut oczy bydlety, a po drugie, była jem hyny z inżej przyczyny. Piszłam, załatwiłam, wyszłam. Ciwista zabrała mi mniejsze jak dwie hodyny i ne mało nie kosztowała. I ne by się duju heł o groszach za bilet wstupu. Choć mogło wyhladaty, jakby mała ocelejowe nerwy, to wertała jem roztriasena i poruszena, ale z czystą sowistią. Lyszmy już to. Chodmy do Michałowa. Zaczudłała jem się to choroka. Zaskoczyło nia, że się mi podobało. Rokamy, kole dumałam sobie, że treba i ty na zachód, odraz się mi nechtiło. Toho trudu rychtuania, dołchoj drogi na koniec Polszczy, pleskatych krajewidiów, smutnoj, zanedbanoj, ale przy tym prebar ciekawoj niemieckiej architektury. Toho porochu wsiadel, poczucia marazmu. Teper było inaksze. Małam wrażenia, że Michaju nia toho roka manyt. Zaczęło się na dołchy tyżni peret. Początkowo kuzne śmiło, incydentalni, ale wydno było, że budę mało prodążenia i budę spijny. Pak się rozwinęło i bałyło ta angażowało nelem mene. Desiatkę, sotkę, aż i tysiące interakcji na materiały zrychtowane do wypromowania łatry w socjalnych mediach. Różnorodne posty, rolkę, filmiki, relacje, ankiety, a charakterom przy tym nostalgiczny, historyczny, zabawny, informacyjny, słowom wszelejakie. Czuty było świeżist, lechkist i młody duch. Wyszło bardzo śpiszni. Nie budu znała wymienity zmena i nazwiska ciłu ekipu od marketingu, ale najbude dobry zaznaczone, że to średnia wieku jej členił nie była pełnowekrza jak 25 rokiu. Grupi szefowała Natalia Pelak, już dobry znana w naszym środowisku, specjalistka od PR-u i promocji. Sama podija się skończyła, ale profil watry żyje dalej i aktywizuje. Wyrablat grunt na buduczy rik. Piatnycia wede się w sene spiszni. Spekota na watrianym poli perełamowana była wolianą zawisą, o którą zadbale organizatory. Fakt. Nie ma szczęścia do pochody Michaju podczas watry. Jak nie pekelna choriaczka, to zlewa pokistkę albo jedno i drugie. Może wynuła te atmosferyczne usłowia, że to w piatnyciu było kameralni, a może się zadumatycy prosto toho nie zaakceptuaty i da jak inaksze opracowaty formułu ciłej podii. To sprawdy. Morzut żałuaty toty, których odstraszyły temperatura, deszcz, cy nie znam szto, inne pryszle w piatniciu. Program był peredumany i bardzo ciekawy. Równoległo dijało się wecericzy. W szatri besit dyskutowali o suczasnym hołosi młodego pokolenia. Z Daryją Kuziak i Oksaną Terefenko Horoszczak besiduł Aleks Madzelan. Knyżku o Talerhofi promował Damian Nowak, a spowidał ho Seweryan Kosowski. Wanio Rubycz moderował besidu z Jurijem Staryńskim, który opowiadał o wyseliniach z perspektywy bezpośrednich żertw, autorii wspominowych listów peczatanych oryginalnie w gazetii Karpacka Ruś. W tym samym że czasie prochodzyli warsztaty Warinia z Anną Kajfasz, a o pczołach opowiadał młody pasicznik Andrii Prybyło. Na hołowni sceni zaprezentował się szor ansambliu Koczera, Lastiłoczka, Zoria, Hudacy, Rekarpaty, a Werbung i Burian z przyczyny deszczu. Z hołownej sceny perenesli się pit szatrobesit i akustycznie zahrali dla najtwardszej publiky. Ci u konferencjerku z lechkistiu, charyzmą i profesjonalizmem wyła Anna Rewak. Toho dnia tiż, zgodnie z tradycją, choć były próby perenesienia tej czasty na sobotu, odbyło się rozpalenie watry, oficyjny początek i wróczenia nagrody Nikefora, którą tym razem uhonorowano Stefaniu Trochanowsku, wydatną poetesu i niezłomną żenu, która na swoich barkach nesła organizacyjne jarmo lemkowiny. W imię jako hota ansamblu poświatyła rodynne, twórcze i indywidualne życia. Wielka żertwenynist i wpertist, o której mało kto już pamiętat. Mryje się mi posłuchate o tamtych czasach i tamtych dianiach z jej żinoczej perspektywy. Myłą niespodziwanką była gramota dla nas, Bursy i LemFM, z nachody jubileju 35 litia reaktywacji i 15 litia osnowania radyja.
Doteper nie znam, kto o tym podumał, ale cinnym je, że dostarzeno nasz trud, nym sme się rozwiązali albo zaperestali diaty. Doteper czuję hirki smak na horody Nikyfora, posmertno przyznanej błażanej pamięty Bohdanowy Gambalowy, którą jem odbierała. Tohoriczną juwilejną gramotu też zawesliśmy na jego hrib. Szczęścią przed nami kto se był, śwityło się. W poprzednich rokach ryżni z tym bywało. Wsekoli idemy na zachód, zazeramy do naszego przyjaciela. Żałujemy, że nie spoczyła w czarni. No do sles by chyba była jednak koszelka, która rozyszła się na watrianym kramilem FM jak pierwsza. I to była czerchowa ricz, która wkazała się ostopliniom. Byliśmy przekonani, że za sesu koszelku się na nas obraziat, tak jak obruszył się nie jeden za radiowy dżingiel Lemky wyszle ze stajni. A tu proszę, koszelka z napisem Ciężko żyty na czużyni, tak, z tym pryżmulinią oka na kińcy, rozyszła się w ciłym nakładzie pierwszego dnia. Zachidniaki wykazali się dystansem do siebie i poczuciem humoru. Po kilku rokach oswoili miejsce wyhnania. Czy można maty za to do nich pretensyju, robyty im wychłarkę, że nie wernuli, robyty gradacyju na lepszych i hirszych, nie wydać się mi, żeby kto niebud, znajuczy naszą historię, mał moralne prawo to ociniaty. I w tymże kontekście merskie są słowa odozwy delegatiu na 12. zjist objednania Lemkiu, cytuania. Jesteśmy wdzięczni przodkom za nasze miejsce na ziemi Łemkowszczyzny. Nie zamieniliśmy go na wygnańcze ziemie zachodnie. Cychyn na czużyni, nie moż budułaty swojej dostomyny nosty, cy pamiat o weseliniu musyć znaczyty neperestanne poczucia tymczasowosty, cy w kińcy, trecie, czwarte i dalsze pokolenia nie mając prawa pribułaty się zakorenyty. Czym dłuższe byłem w Michałowi, tym męsze to tyś widania zdawali się retoryczne. Przyznaję, nie bez zaskoczenia przed samą sobą. W Michałowi może się podabaty. Kameny z typuty, chyży rozszmareny seredlisa, tyszyna, spokój, zelin. Koledę symery szestomasemą w sobotu rano prochadzałam się biczną doriszką, sące nieśmiło perebyjało się przez uchuszczałynu dereł, jaki sej ptach. Bażant, na kto ude znał, projatliwi dersia na ciły lis, potik myło czerczał, medze liścią łyskale cyrkowne bani, nie mogłam ujryty, że jem na proklatym zachodzie. Pomały budyło się i watriane pole, tremtile kolorowe basamunki, rozkładale się czerchowe stoiska, na kipkach sołomy ktosy już freszty kuwał. Sesu Arkadiu nie zachwijała ani południowa buria. Wszystko piszło zgodnie z programem pod czutliwym okom reżyserki tohorycznej watry Oksany Terefenko-Horoszczak. Na scenie wkazali się adityniacze ansambli. Okrem toho dla Lemczat były zrychtowane okremy atrakcyjne. Zahrała kapela Samopołudne, premierowo grupa Rajte, a show zrobił Wodohraj, jaki zaprosił do spilnego występu plejadu artystów naszej sceny z nachody praznowania 50 licia dialnosty. Były sportowe konkursy, bycia rekordu hulania po triasanoj i chmaro pozarania. Kto zna, może z tej sympatycznej akcji ekspresowych randok, jak raz wyniknę takie łesila. W szatri Besid było hołosno i prylutno od skorocho popołudnia. Do pisania matury z lemkiwskiego języka zaohaczali toty, kotry totu maturu pisali. Toma Bolek, Seweryan Kosowski, Anna Szmajda Niemasz, Dańko Woźniak, moderował Andrzej Pecuch. Pak o nowych tekstach, tłumaczeniach i wczyniu lemkiwskiego języka online besidowała z Oksaną Hraban-Lichtańską, moderatorka Olha Staryńska. Promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka proszła w tymże bloku. Opowiadali o nim dr Marta Watral, dr habilitowany inżynier Paweł Małecki, Seweryan Kosowski, autorka tego tekstu i z doskoku z przyczyny obowiązku prysutności na scenie nasza wczena, pod redakcją której wkazała się sesa publikacja, dr habilitowana Olena Dućwajfer. Profesorka musiała się kus na gimnastykułaty, żeby być jednoczesno przy scenie, przy torżestwennym odczytaniu listu od ministry kultury i nacjonalnej spadkowiny Marty Cieńkowskiej z informacją o wpisie na Dyrżawny Spisok Nematerialnej Kultury lemkiwskiego języka jak nositela tradycji, pamięty i dostomenności Lemkiu. O doteperiszym doświadczeniu i nowym pizrinu, jak o dialogu pokolnień w Stowarzyszeniu Lemkiu, opowiadali jego členy Andrzej Kopcza, Olena Dućwajfer, Jowen Habura, Bohdan Kopcza i Seweryan Kosowski. Besidu moderował Adam Horoszczak. Szczyro i z życzliwością żałam Stowarzyszeniu, żeby dozriło i z wyrozumieniu pryniale aktywnist hurmy młodych, które zaangażowali się w organizację tohorycznej watry.
Buďte dla nich opertiom, poradom, dajte svoje know-how, bo máte veľkú praktiku i znania. Nemusíte sa už peremučaty, máte nových, ktorí chotiat robity, nezmarnujte toho. A tym młodym powiem, żeby przy swoim zarazliwym i serdecznym entuzjazmie nie stratyli pokory i retelnosti, żeby mali odwagu i potrzebu korzystać z autorytetu tych, którzy zuby źle w borbie o nasze. Nie wernułam w chory z jakimś objawlinią czy zachoplinią czużyną. To nie tak. To słowo opisuje historyczną prawdę. Wygnania, nasylne odrwania od domu, świt, do którego nasze nie iśle dobrowilni. Ale czy po 80 rokach maje byty kajdanami, które budeme zakładaty na ruky dzieciom i wnukam? Nie mamy prawa, by się dłaty da komu, de maje się czuty doma, a nie miriaty lemkiuskosty kilometramy od Żdyny, Bilcarewy czy Bortnoho. Nie mamy prawa odberaty dostomennosty tym, które wrodyli się w Lignicy, Lubini, Michałowi czy Wrocławi, a które dalej chociaż by się dłaty po lemkiusk, pesaty, bałyty się, swaryty i rozpalaty swoje watry. Może jak raz o to idę w tym naszym wicznym noszeniu ognia. Nie o to, żeby ho za wsiaku cinu trymate w tym samym miejscu i w tej samej formie, lem żeby ho nie zahasyty. Ponedilok, 17 serpnia 2023 roku. Starosta Bajerowec besidłał u Brukseli o strategii prawo ze staty. Autor wisty Petro Medwit. Inicjatywa Małych Seł i dynała w Brukseli o rychtowaniu europejskiej strategii pod nazwą Prawo z istaty, która ma reagować na wyludniowania seł i odchod młodych ludzi i z mniejszych seł. Informowała o tym agentura TSR. Na styczy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów reprezentował małe samosprawy na Słowakii starosta rusyńskiego seła Bajeriuci, Sabinowskiego okresu, Michał Sekerak, osnowatel i podpredseda inicjatywy Małych Seł, IMS, člen okruhłego stoła Rusyniu Słowakii. Jak Sekerak informował agenturu, delegacja przedstawiła projekt Ministerstwa Inwestycji, Regionalnego Rozwytku i Informatyzacji Słowackiej Republiki pod nazwą Ożywme Małe Seła. Strategię Prawo z istaty przedstawiła Europejska Unia w miesiącu maj 2023 roku. Do końca roku ma Europejska Komisja przygotować i finalną wersję i wydzielić europejskie grosze na jej realizację. Celem jest stworzyć usłowia, żeby ludzie hołowno młody nie musieli z przyczyny roboty, a jakostnego żywota odejty z selskich regionów. Strategia reaguje na demograficzne zmiany w Europejskiej Unii. Podle prognoz maje do 2050 roku czysło żyteli selskich regionów zniżyty się o majże 8%. Cytuania. Prosto powiedziano, Europejska Unia bude finansowo podtrzymywać projekty, które będą znaczyć to, że młode ludzie będą godni zostać doma. Żeby mogli osnować sobie żywność, firmy, budować domy, wertaty do rodnych seł. Tak, żeby się to żywot pronych stał i w mniejszych sełach, zabytych dolinach, dobrym żywotom. Powił Sekerak. Jak dalsze powił starosta Bajerowec, europejskie partnery prezentowany projekt Ożywmy Małe Seła preniali pozytywno. Jednocześnie podkreślił, że podpora seła by nie mała by tylem socjalnym krokom, ale i instrumentom na ożywienie regionalnej ekonomiki. Pokla ludy lyszać się albo wernut do swoich regionów i budut w nich robyty biznes, czas zarobione finanse i podlenioho zistane w tym regionie. Sekerak dowchodobo zwerta uwagę na złe finansowania samospraw na Słowakii, które je podlenioho teper nastawione tak, że prohubluje regionalne rozdziły. Przykład by sobie podla starosty Bajerowec mogła brać Słowakia i z Czeskiej Republiki, Austrii albo Danii. Inicjatywa Małych Seł jest krytyczna i kurychtowanym zmianom w obłasty złuczowania samospraw na Słowakii. Sekerak zwrócił uwagę, że małe seła, a do wielkiej miry są takie i rusyńskie seła na Słowakii, by mali byty do rychtowania reformy priamo zauczeny. Dalszych ponad 800 tysiąc eur do polsko-słowackiego prygranycza czeres Interreg. Autor wisty Petro Medwit. Na rozwytok polsko-słowackiego prygranycza idę dalszych wece jak 800 tysiąc eur i z fundu małych projektów programu Interreg. Jak informowała choworkynia Przeszywskiego Samosprawnego Kraju PSK Dasza Jeleniowa, partnery schosnują finansji na obszcze inicjatywy w obłasce oświty, sportu, kultury i turystycznego ruchu. Pomoże się maje i ukrypliniu współpracy, bezpieki i wzajemnych związków na terytorii. Realizować się będzie do jedna 16 nowych czeresgranicznych projektów, wkluczno zamierzył PSK.
Komitet pro małe projekty Fondu Małych Projektów Programu Interreg Poczta Słowacja 2021-2027 na swoim zasiedaniu 13 augusta 2026 roku schwalił 16 nowych projektów i schwalona finanszna podpora przedstawuje sumę 808 tysięcy euro. Cytuję. Fond Małych Projektów wskazuje, że spajaniem sił i z naszymi polskimi sąsiadami znamy stworzyć daszto, co służy ludziom w obydwu krajach. Przy tym nie idę o inwestycji do drachowej czy bicyklowej infrastruktury, ale i o obszcze aktywności w kulturze, oświcie, sporcie czy turystycznym rosi. Jak raz to te projekty tworzą prostor prostryczenia ludzi, czerjania skuszanostej i budowania odnosen, które sąd pro rozwytok prygranycza ważnyma. Powił preceda PSK Milan Majerski. Do realizacji aktywności załączy się do jedna 34 partnerów z Słowakii i Polski, wspomnianymi cholem dakotry i schwalonych projektów. Krajska Biblioteka Pawła Orsaga Gwiezdosława w Prieszowi w jedną z wojewódzką i miejską publiczną biblioteką Uriaszowi ma schwalony projekt pod nazwą Budemy żywe biblioteki. Dotyki tradycji Karpat to projekt, który będzie realizowany Krajski Muzej w Prieszowie w jedno z okrużnym muzeum w Riaszowie. Miasto Jasło w jedno z miastem Bardyją, a regionalnym muzeum w Jaśli realizują to w dzięki podpory z programu Interreg projekt pod nazwą Turystyka bez ranec Jasło i Bardyją. Rusyńskie Seło Becheriu w jedno z sojuzom gmin Basejnu Wisłoky ma schwalony projekt pod nazwą Czerezraniczna polsko-słowacka współpraca na wyższej urowni, druga etapa. Seło Chmiści je dalszym schwalonym projektom. Stoi za nim Fundacja Ruskiego Klubu 1923 i Spieszoła w jedno z Regionalnym Centrum Kultur Prygranycza z Polski, a bezprofitową organizacją Združenia pro Rozwytok Regionu i Słowakii. Przypominamy, że z Fundacją Ruskiego Klubu 1923 rusyńska organizacja Ruski Klub 1923 dołgi roki wede sudny spor o to, kto je własnikom Ruskiego Domu w Prieszowie. Witorok, 18 sierpnia augusta 2026 roku. Katedralny Sobor i Episkopski Pałac w Prieszowie poczynają renowowaty. Autor listy Piotr Medwid. Grekokatolickie archiepiskopstwo w Prieszowie poczyna wielką renowację katedralnego soboru św. Jana Chrzesticiela i episkopskiego pałaca. U witorok 18 augusta 2026 roku o tym informował Informaczny Centr Prieszywskiej Archieparchii. Obnowienia narodnych kulturnych pamiątek w sumie majże 1,5 miliona eur przedstawuje jedną z najwyznaczniejszych inwestycji do ochrony historycznej didowizny w Prieszowie za ostatnie roky. Projekt pod nazwą Obnowienia, modernizacja i sprystupnienia katedralnego chramu św. Jana Chrzesticiela i episkopskiego pałaca w Prieszowie pro rozwytok kulturno-turystycznego ruchu ma rozrachunek 1,474,564 eur i jego realizacja jest naplanowana na period 24 miesięcy. Cytuję. Po wece jak dwóch rokach rychtuwań, fachowych badań, projektowania i administratywnych procesów na koniec dostajemy się do fazy wydymoj obnowy tych wyznacznych historycznych obiektów. To ważny krok ku zachowaniu kulturnej i duchownej didowizny, a jednocześnie ku podniesieniu atraktywności Prieszowa pro nawszczywników domaśnych i zo zagranicza. Powił projektowy menadżer projektu Metroforny Protojerej Daniel Dzurowczyn. Głównym celem projektu jest zachowaty, obnowyty i sprystupnyty dwie wyznaczne kulturne pamiątki, które należą ku dominantom historycznego centra Prieszowa. Jak informowała archieparchia, renowacja zamierza się na odstronienia dochodowych technicznych problem, wkluczno zatikania i wohnucia murywa, oprawy ścin, fasad, obłakiu, jak i modernizacji elektroinstalacji, odwłóczenia i dalszych technicznych system. Katedralny Sobór św. Jana Chrzesticiela należy między najstarszy i najcienniejszy sakralne budowy w Prieszowie. Jego historia sięga aż do XIV stulecia. Kole na tym miejscu stojała gotyczna kapliczka, która służyła miejskiemu szpitalu. Chram przeszedł wece przebudowany, przy czym dzisiejszą barokową podobę zdobył u połowy XIV stulecia. Poślednia wielka renowacja ciłego kompleksu soboru i pałaca prochodziła w rokach 1994 aż 1995. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku w ramach wyzwy na inwestycje do kultury, przyrodnej dydowizny i turystycznego ruchu. W czertyżnym upamiętnili Jeromonacha Jakowa Mazelana. Autor listy Seweryan Kosowski. Toczno 16 sierpnia augusta 2026 roku wypełniła się pierwsza rocznica śmierci Bożonej Pamięty Jeromonacha Jakowa Jarosława Mazelana.
pierwszego powojennego grekokatolickiego świeczenika w Polsce, jaki od razu zaczął służyć w schidnym obriadzie. W rytnym seli pokijnego odbyły się upamiętnienia. Na miejscowym cmentery po niedzielnej liturgii w Świdnickiej cerkwi, skorsze w cerkwi w Uściu Ruskim, była odsłużona zaupokijna liturgia, z inicjatywy rytnych była poświęcona propamiętna tablicia. Seło Czertyżne po 1947 roku stało porożnim. Czertyżne, miejsce lemkiwskiej pamięty. Seret zelenych lisiów czertyżnego, jakie do wyseliń było hromadą rachujuczą blisko 25 gazdiłok z cerkwi świętego Michała Archangela, zrujnowana w 1952 roku, zeszli się rydny Jeromonacha ta jego bywszy parochiany. Na miejscu, gdzie w rokach 1785-1947 spoczyło 521 żyteli sela, była postawiona tablicia pamięty odcia Jeromonacha Jakoła Macelana, jaki choć wrodził się już na zachodnich zemlach po akcji Wisła, żywo nosił w serce bil za utraczonym lemkiwskim świtem. Sam wniósł wylogu tomu, żeby czertyżniański temetił przywrnuty w doślednym znaczeniu, jak oznaczony obszar, na który spoczywają kosty predkiu. Tabliciu. W przyjawności najbliższych Jeromonacha Jakoła, brata Bohdana, dwojurydnej sestry Anny i dalszych, poświatył otec Jarosław Czuchta, teperiszni parochinyci Wesoły, Uścia Ruskoho i Gładyszoła. Pak była odsłużona panachida. Zo słowom od rodyny wystąpił Aleks Grechor Madzelan. Podziękował za pamięt o Jeromonachu Jakowi, što czeres 7 rokiu służył na Lemkołyni, przypomnął jego zasługi dla plekania doli czertyżnego i sochranieniu cmonteria, nawiązał do tego, że pamięć dalszych pokoleń bude żyty, kole budut czuty potrzebu przychodyty w takie miście jak czertyżniański cmontir. Seło choć nic w nymany jednej chyży, żyje symboliczno dalsze, czeres opiku nad cmonterią, cerkwyską, aż po dalsze okruchły liczny ci akcji Wisła, cy prynachidny podii, jak sesa poświaczena jednomu z wyznacznych wychitciu. Od cmontery w czertyżnym hołosno zrobiło się początkiem 2000 roku, kole wyjawiło się, że to czertyżniańskie parceli, w tym parcela, gdzie nachodzic się temetił, były prodane w prywatne ruky. Zawdiaki w Pertosty i Borbi, lemkiwskich seredowysk, poweło się z ochrony te miejsce, gdzie spoczywają kosty predkił, a dilanka, gdzie nachodzic się cmontier, była wydzielona z prywatnych gruntiw. Jeromonach Jakił, Madzelan. Jarosław Madzelan narodził się 18 wersnia septembra 1950 roku na zemli wyhnania w seli Kęszyci, blisko Zelenej Hory, gdzie po 1947 roku w naśledztwie wyhnania przyszło żyty jego rodyczom. Nianio, Grechory Madzelan, pochodził z Czertyżnego. Maty, Lubomera z Pałukiu, z niedalekich izb. Z przyczyny delegalizacji dialności grekokatolickiej cerkwi w rokach 1946-56 w ramach realej, w jakich przyszło żyty wyselęciam, był okreszczony w rymokatolickim kosteli. Osnowną oświtu i maturalne spyty odebrał w Międzyrzeczy, a wnet poczuwszy poklikania staty grekokatolickim świeczennikom, zaczął hladaty takiej możliwosti. W 1969 roku wstąpił do duchownej seminarii w Lublinie. W tamtym czasie nie było zmochy nawczaty się i służyty grekokatolikom seminarii w schidnim obriadzie. Sytuacja grekokatolickich seminarystów, w tym samego Jarosława Madzelana, zmieniła się kolejnym ta inczyma grekokatolickima seminarystami, jakie późniejsze wstąpili do seminarii, zaopiekował się otec Wasyl Hrynek, odpowiedzialny za rozsijane grekokatolickie gromady w Polsce. Hrynek dopełniał ich nieznania w liturgii ta historii cerkwy. W 1985 roku Jarosław Madzelan stał pierwszym grekokatolickim absolwentem seminarii przy Lublińskim Katolickim Uniwersytecie. 9 maja 1984 roku był rukopołożony na diakona, na tamtot czas jeszcze w łatyńskim liturgicznym obleczeniu, ale już jerejskie świadczenia, jakie były udzielane w Międzyrzeczy 2 marca 1985 roku episkopom Pawłom Sochom, rymokatolicki episkop, odbyły się w bizantyjskim liturgicznym obleczeniu. To jak raz Jarosław Madzelan był pierwszym powojennym grekokatolickim świadczennikom, kto od razu zaczął służyć na grekokatolickich parochiach bez służenia w łatyńskim obriadzie. Początkowo w krótkim periodzie, od marca do sierpnia 1985 roku, młody świeszczennik Jarosław Madzelan służył jak sotrudnik przy parochii Joana Krestytela w Peremyszle. Od 1985 do 1987 roku był administratorem parochii Pokroły Preświatej Bohorodyci w Komańczy.
Park aż do 1990 roku służył jak paroch na północy Polszczy, w Białym Bory i Barkowi. W 1984 roku był inicjatorem poklekania młodzieżnego ruchu Sarepta w lemkiwskim Selinowycie. Ruch, jaki dzieje pod Nes w późniejszym czasie, przetworzył się w Bractwo Grekokatolickiej Młodzieży Sarepta. W 1987 roku otec Jarosław Madzelan ryszył wstupyty na tamtot czas furt nielegalno do monasteria. Cytuania. Tyż przebywający w Białym Bory, młody świaszczennik poznał się z jeromonachom Nikodymą Stecurą, jaki żył w rokach 1895-1990, jaki buduczy częcią uniwskiej lawry zatrzymał się w czasie wojennych lycholit w Polszczy. A o kilku jeszcze od mamy otec Jarosław czuł o częciach studytach, jakie mali na Lemkowyni w Florynci swój monaster i pomagali na wkoleśnim ludziom, to poczuł w sobie poklekania do czerneczego życia. Wspominała przed rokiem uniwska lawra. Monasze obity skłał 26 maja 1989 roku, jak monach dalsze żył w Białym Bory. Neodołcha piszał do monasteria Studion w Italii. Detołdycznym archimandrytom był Lubomir Huzar, późniejszy przedstojatel ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. W międzyczasie 28 lipca julia 1986 roku w Białym Bory był jego postrych w Małschimu z menom Jakił. W 1993 roku jeromonach Jakił perejchał na Ukrainę, gdzie dołuczył do bratyi Świato-Uspańskiej Uniwskiej Lawry studyjskiego ustawu. W 1994 roku stał namiestnikiem Lawry. W rokach 2000-2007 wertu na Lemkołynu, gdzie był parochom w Hołysowi, Uściurowskim, Śnieneci i Gładyszowi. Potem stał naselnikiem monasteria Świętego Michała w Lwowi, gdzie protiahom roku 2007-2010 był nastawnikiem spudeju, znaczy częciu, jak prożywający w monasterii nawczali się w lwowskiej duchowni seminarii. Do kincia zaliczył się w studyjskiej spilnoti, weduczy czernecze ta duszpasterskie życia. Bożenej pamięty Jeromonach Jakił odwiedzał rydnu Lemkołynu. Merzy inczyma w 2017 roku na zaproszenia organizacyjnego komitetu w jedno z odciom Jarosławom Czuchtom odsłużyły pana Hidu na cmontery w Czertyżnym. Wspominający Nelem pretkił, ale wszystkie żartwy wyhnania. Odsłużona pana Hida była odkryciem wspólnotowych lemkiwskich upamiętnień 70. rocznicy tragicznej akcji Wisła. Hmer 16 sierpnia augusta 2025 roku w Lwowi, pochoronany je w Lawri w Unewi. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: и премудростью он мы.
1: Верою, Твое тело во мне.

Polonii!

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku. I jak już od dłuższego czasu, Hneska Tisz, Petr Polański i jego nowela Listy Kobold. Czas 21. Zapraszam bardzo serdecznie. Na niebie pokazała się zoria. Torzestwenna nicz skończyła się, a z nią i poruszowania mebly na świti. Był to ostatni seans, w którym borba dwóch stremliń naszła rozwiązania. Damy poznali, że wekszy hosen z pohladu o magnetyzmi, który je w syli spasty pannu od monaszeskoho obleczenia. I tak ne darmo haleckie riuniny okreslujut czas bytu i nebytu, na czas prychotowliń szoleta. Pak na amwoni świaszczennik czytał. Hlykeryja, panna stanu swobidnoho, nemałolitnia, wstupuje w taństwo supróżestwa z charytonom 25-letnim mołodciom, który dowerszył marsz w Italiju. Wkazało się w czym kluczka. Charyton brał uczest w italijańskiej kampanii. Lem tołdy straszni zdesiatkowali jego połk, a win na płaszczyku Fausta pereniósł siadumkami z italijańskiej do dawniejszej madziarskiej kampanii. Ale nie smotriaczy na to tu demaskacyjów w odniesieniu do obytej kampanii. Charyton dalsze opowiadał, że pobył na hołowu woroha, dalsze imenował wszystkie damy, donnamy albo signoramy i nazywał swoje sandałki po italijańsku skarpacijamy. Inakże skończył narodny spirytysta Protas. Wira w zabobony tak dołho istnuje w narodzi, poklanarit od bezdila popadat w zadumu. Kol jednak od rozdumowania perejde do prawdywoj związy z przyrodą, tołdy zachobajut w nem powiązania z nerealnym świtom. Lem przyroda w syli wyliczoty duszu naroda od zabobonił. Na karpackich horach stritył jem teper Protasa, w wielki stupeny zminę noho. Ranisznia zoria dowychła się, wszystko piszły z medolisa na wyznaczone miejsce obławy de lude do nahaniania uszczyslenni się zyszły. Seret lisa na swobidnym miejscu postawlene było szatro, w którym po obławi mał błyty bankiet. Niedaleko spoczywały wielkie boczko hambryna, a za nima antały palunki pereznaczeno dla tysiacza nahaniaczy. Woszoł jem w huby nulisa. Ranisznia świżist łuczyła się z lisowymi aromatami. Zemla, kotra nie zaznała jeszcze płucha od wpadenoho liścia, była miachka, pohynała się. Krok było czuty lem w zrubach, deruń pid nohami triszczyt. I zatriszczało za huszczawyną, rozchyliło się liścia, perespowały wydżu stupajuczu masu. Medwediacza serst była dostatecznie widoczna. Ot i żwir, dumam z takim stricza może byty neciłką przyjemna. Ale blysnuło z niego oróżia. Wyzerat sywa ołowa. Peredo mną stojał Protas. W miejsce starego kożucha mał win teper na sobie medwediaczu skoru wołosią nawerch. Z jego oczy szczes smutok, ustupyła tucha. Win iszął ne tak już pomały, ale zdawał się błyty rytnym bratom tych bytnych werchowynciu, szto na hucułach ne puszczają tny chwylu swoich toporył i oróżia. Wzriłem w nioho jak se niebezpieczne drożania, win trias się nerwowo, a na joho radisnym lecy było wydno oznaky wnutrisznej horiaczko. Protas pozerał, jak pozerat człowiek bożewilnej, od perepełnienia szczęścią i zadowolenią, a radist jego lycia była barże zastraszająca, jak pierwszy jego dyki zir. Win mene ne poznał, lem dale odyszał, poruszający się pomiędzy drzewami, jak prawdziwy lisowy welykan. Dołgy mariadamy okrużali selane szeroki lis, posuwali się na peret i hnali dyczynu społoszenu zo swoho raju i duczu na pełnu smert, kotra horozyła i odsotok myśliwych jak lem żdali. Uż leżał koło szatra ubytej, upertej serniak i za to czystej dyk i spokojnej medwid. A pit szatrom zaczął się bankiet. Krużyli czary, otwierali się butylki. Czuty było z dorołkania, w debriu kotyli się porożni boczeczka. I my, oba z Antypą, zbliżali się do seredyny lisa, koli naraz mi towarzysz przystanął.
1: Co się mi prywydziło?
0: Besiduje win.
1: Za drzewami pereichała jakesa dama na kony.
0: Dama?
1: No inakże, jak dama w czornym obleczeniu. Widomo, Amazonka, besiduju. Pełni jedna z okolici, wydno ne peszczene, buduarowe ditia znaje życia w orach.
0: Za chwilu my faktycznie wzrili damu na ognistym Arabii, ale ledwi Antyp mich zatrymaty wosklik zachoplinia, rozdał się z bliska wystrzał i dama pustyła u zdoczku. Syła odyszła i z róg kula jej dostychła.
2: To Elwira! Besiduwał Antyp. Moja Elwira! Ona ranena!
0: W minuti był win prydami, kotra omliwajuczy od uchodiaczych sył życia zosunuła się z konia na ruky Antypa. Jej oczy zyszły się z jego zorą.
2: Elwira!
0: Besiduwał Antyp, trymajuczy damu na swoich rukach.
2: Dziękuję ty za twoje pierwsze pełne pizrynia. Ty naprawdę wzięła od zwiz swój zir. Swarok doszmarył jocho z nieba. Ja twi, już na wse twi. Twoje pizrynia dopełnyło moją lubą.
0: Oczy Elwiry zo szczęśliwiściu pozerali na Antypa. Jej blidniuczy usta szeptali lem.
2: Antyp.
0: Ale w kińcy syły odyszły. Risnyci opustyli się. Hołołka Elwiry, dostychnuta kulą, neznanocho proteunyka opała bezsylno. Werchowynci przyszykowali mary, nakryli ich sosnyną i odnesny Elwiru na swobodniejsze miejsce w lisi. Krasa jej zaznaczyła się teper nezwyczajni. Jej lice mygotiło na zielonym foni smerekowych hołuzok, jak srebrnobiła rosa na zielonym listku. Znał jem teper, że Antyp prawdu powidał. Wszystkie damy, kotry win pierwsze striczał, mochły mu byty obojatne. Mochły wyklikaty lem jedne spokój, a ne lubą. Mochły wywesty w korotki szał, ale ne w trwałe szczęścia. Krasa Elwiry mochła wołodity ciło i micno jego sercom. Poriunował jem lice jej z ostawszym siami w pamięty portretom. To ty samy ujmujuczy rysy, lem modne obleczenia zdawało się byty czużym dla toho liczka. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, milszy i barze człowieczy.
2: To czyta tchnyszkę, żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyszok jest jak tiło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyszkę jest od towarzystwom, które sobie człowiek sam dobera.
3: Dobry den. Witamy wszystkich słuchaczy i serdecznie prosimy na program Radio Czytalnia, w którym będziemy besidowaty o horach. Hory asocjują nam się z odczyzną, lemkołyną, utraczonym rajom, za jakim tużymy i furt wspominamy. I choć denekotrym z nas powyło się w hory wernuty, to duże spraw wygląda tepr inaksze jak przed wygnanią. Na początek posłuchajmy piśniu Hory Nasze, która jest swego roda hymną, śpiewanym w czasie ważnych podii. Sławny ansambl piśni i tańca Lemkołyna z Bilanki najczęściej tą właśnie piśnią zaczynał swoje koncerty.

0: Dla denekotrych ludy chory to lemrizba terenu, ale dla nas, karpackich rusnakiu, sąd magicznym miścią, odczyzną. Posłuchajmy krótkiej czytanki z bukwaria, a ja znam a z buku.
1: Petro Murianka, chory Karpaty. Tu chora i tam chora, za tą chorą chora. I za tamtą chora, tu blisko, zeleny dale syni. A tam na kraju horyzontu, sywy, prawie biły, to chory Karpaty, to Lemko Łyna. Czytała Julia Kopylec.
0: My, Lemki Rusyny, tak ulubiliśmy swoje chory, że śpiewamy o nich barszczasto. Posłuchajmy jednej z wielu śpiewanok o naszych dorogich chorach.

0: Gory sąd magiczny i mohuczy. Kiedy się na nich smotryc z daleka, zdaje się, że sichaj do samego nieba. Posłuchajmy wersza Iwana Hołowczaka, który nawet po wyseleniu na daleką Ukrainę nie zabył widoku wysokich, tuchych gór.
1: Iwan Hołowczak, chory nasze chory. Chory nasze chory, stojąc jak pitpory. Wse się tak zdawało, żeby niebo wpało, ale chory znajut, niebo pitperajut. Berut ho na pleczy, a kiedy przyjdzie wieczer, niebo na nich drymat. Miesiąc świczku trymat, śwityt mu do dnia, zemlo moja ridna, jaka ty wysoczyn, wik nie schodysz z ocz. Czytała Natalia Połechacz.
0: Żuteli każdego seła na Lemkołyni mają swoją ulubioną horu. W Apennym najbardziej znany jest werch Fyrdej, osławlony w lemkiłskiej literaturze przez Iwana Żolema. Teper hora tota nachodzić się na granicy Magórskiego Nacjonalnego Parku i jest wielką turystyczną atrakcją. Poneże na jej werszku nachodzić się widokowa wieża. Warta się tam wybraty. Może zaochotyć was do tego opowiadania Iwana Żolema Oj wersze mi wersze.
2: Oj wersze mi wersze. Z cyklu opowiadania starego Lemka ujka Demka. Zapisał łanio żelem seła Wapenne. Jakby wam dach to opowiadał, że Fyrdej nie jest najwyższa hora w świci, to nie wierte jomu, bo win bresze, albo was cyganyt, bo najwyższa hora w świci to Fyrdej, toż to nachodyć się medże Wapennym albo Dnarką, koło samoho rozdzila. I nie śmijte się, bo wszytkie znają, że to prawda. A Nebiszka, moja baba, jak ja był jeszcze maleńki, to mi zawsze powidała, że z nioho wydno aż pił świta. Wy może zasto mu newirytę, to ja sam perekonał się, że to tiż prawda. Jak ja już kuspidris i małdesy koło wisem rokił, to my z fecką bodaką i łanią szopą wylizli aż na samej werch Fyrdeja, bo wse nas bar skortyło, uwydite od tamal aż pił świta. My piszli koło łazienok, w jakich kupali się w bołoci, które hardzi zwało się Borowina, chory ludę, kto przyjeżdżali do Wapennoho z Gorlic, Bicza, Jasła, Zmychoroda i inczych miast, a po dwóch, trzech tyżniach odjeżdżali do miu już zdorowy. A dalsze, przy samym Fyrdeji była studnia, za koj tekła woda dla tych łazienok, choć woda w niej zanosyła zgnyłyma jajcmy, ale chłorym bar spomachała. A takiej wody nigdy bilsze nie było. Kus wyższe na Fyrdeji byli gazdyłskie pola, zasadzone komperiamy i zasijane jarcią. A jeszcze dalsze, to już rosły same kriaky, berezyna, liszczyna i ternyna, w jakich pasła się chudoba. My drapali się dalsze, pomedze jadłowec i dobry zasapany nareszcie wylizli zme na samej werszok Fyrdeja. O! Jak tu barz wysoko, powidat najstarszy z nas fecko. My rozsmotryli się i perekonali się, że z Fyrdeja widno barz daleko, na piłnicz od nas, desy tam w dolini leżała Bodnarka, a poza chorą na prawo Folusz. Dalsze za chorą Pachoryna i inczy polskie seła, a jeszcze dalsze za sywym tumaną, desy aż tam na kraju świta stojało wielkie misto Jasło, w jakim Nebiszka moja baba była za swoho życia aż dwa raz. Z boku, tyż daleko w dolini, tiachnuło się rozdzila, a dalsze lepynki i aż do Bicza, gdzie mi ujko Onufer wozył tesany kamień na budowu chyż. Na liwo, w szeroki zeleni dolini, jak w gnieździ, do samej cerkwy przytulała się macyna. Jej pererizała doroha, szto iszła dalsze na zachód peres Macynkę i Sankowu do Gorlic. Gorlici to było takie welicz misto, w jakim była żelizna kolej, a moja mama każdy witorok prodawała jajcia i masło i kupowała mi fajne, biłe bułkę kukiełkę. A na południe od nas, w głubokiej jaruzi i nad Riczką, leżało nasze ridne seło Wapenne. Z werszyny Fyrdeja i oho sołomiane strichy i sady koło chyż i łuski kłaptyki pola byli jeszcze męszy, ale fajniejszy. O, jakie krasne nasze seło! Wykryknął zastot samej fecko. I prawie ciłe okrużone lisą. Tu wapennyk, tam maceńskiej lis, z toho boku fordej, a tam za zhora werch. Na tym wersi było kilka koszar, kady pastuchy zahaniali na nicz chudobu, jak uciłe lito pasli na horach. Popit maceńskim lisom listawali naftowu ropu i tam stojało duże naftowych szybiu. My, chłopczyska, często chodyli tam i smotryli, jak gdy stajut to tu czornu mazutu i znalezme, że to ty szyby sód barz wysoky, ale odtal z Fyrdeja i one były maleńkie i stojale desy tam głęboko w dolini. Poza werchą było seło Prychonyna, ale nam jej nie było wydno za chorą, lemzme widzieli drugą choru, Kornutu, tyż porosło temnym lisom. Za nią były seła Bortne, Świadkoła i inszy, a z drugiego boka Pstróżne, Ropycia i Małastił. Ale to te seła leżale w dolinach, medże chrebetamy hir, i nam widno było lemwerchy tych hir. One wystupali jeden spoza drugiego tak, jakby ciekawo prychladale się na nas. I czym dalsze od nas, tym bardziej synile się ich werchy i lisy, co ich pokrywali. A jeszcze dalsze, i to ty chory, i to ty lisy, rozpływali się w prozorni syniawi, co wisiła medże zemlą i nebom, ilem orły, hordy mieszkańci karpackich werchiu, spokino krużyli w ni, czatujuczy zdobycz. My dołho stojali jak zaczarowane i nie mogliśmy nasmotryty się na totu wszytku krasotu. I kolizmy schodyli już w nys, to nam zdawało się, że my naprawdę wydili aż pił świta. A pak potim dola rozmetała nas po różnych krajach. Wydił jem różne zemli i moria, bezkoneczne stepy i wysokie chory, wielkie miasta i maleńkie seła. Ale nikoli, już nijaka chora nie zdawała się mi taka wysoka, jak to Twyrdej w Karpatach, bo z żadnej nie było widno, aż pił świta, prekrasną lemkołynu. A hneski, jak czasom przypomnął sobie to tu choru w Karpatach, to odraz zaczynam śpiwaty staru lemkiłsku śpiwanku. Oj, wersze mi, wersze, mi zelenej wersze, uż mi tak nie budę, jak mi było persze. Czytała Barwara Duć.

Po wyseliniach lemkił, Furdej pozerał za swoimi ludmi aż na czużynu. Posłuchajmy wersza Iwana Żelema, do kotroho muzyku skomponował Petro Murjanka. Śpiwat sam kompozytor.

0: jak pozdążna, okropeczna kopasina. Litom zelena, osenią i zimą kus porudiła z wielkima płachtami biłych polan. Z jej wtołdy łysoho werszka, bo teper wszystkie polany zasadzone lisom, dobry widno było daleko na schodzi murowaną cerką w izbach, a na południe synił dołhi chyrbet krynyckiej jaworyny. Na zachodzie zas, jak na dołony, widno było nowy sancz i daleko kus na południowy zachód błyszczały kontury skalistych Tatriów. Na północy, pod samą jej porochą, drymało starynne miasteczko Grybiu. Z jego nieproporcyjnocho wyliczałym rynkom kostełom i zaraz w jego sąsiedztwie, jakby w jego tiny, krasowała się trybanna cerkołcia schidniego obriadu. Widno było odtal dużo tak lemkiłskich, jak i lackich sił, rozpołożonych po dolinach i horach toho malowniczoho regionu. Może za to polubił jem to tu horu, że już w dzieciństwie nasz uczytel, Michajło Hucaluk, wodył nas tu na sam werszok na prochulku i sprawlaliśmy tu niezabyty hajłkę. A może za to, że jak jem już pidris, to wozył jem odtal ciężkie bukowe dereło? A może proto, że paz jem tu koroły i zbachnął wszystkie tajemnyci tej czudowej hory? Znał jem, że w czornym lisi jest carstwo malin i czernyc, ale chryba tu nie najdesz. Za to w dubowej dolini po doszczach zbieraj ich, kiłko zanesesz. Znał jem, gdzie mają swoje nory lisy, borsuky. Znał jem, w których duplach wodiat się żołny, puchaczy, wowirki czy inczy lisowy mieszkańci. Ja znał, adże o dykych pczołach wysoko w oczku starojaleci. Hasył jem z prachu w krysztalnym dżereli na byczyj pokuti. Szto to powidali stary ludę, że kto jej bude czasto pył, musyt odejty na czużynu. No i tak się stało. Ostał się Lemson. Czytała Monika Tylawska.
1: Obraz rydnych gir hostet w sercach każdego girniaka. Posłuchajmy, jak pragnął go zachoronyty Iwan Hołowczak.
2: Iwan Hołowczak, są na świecie takie chory, są na świecie takie lisy, nad jakima syn prostoli, złotą kulą, są cywisyt. To te chory, ta polany, to prababci lemkołymy, to te lisy rozfiliany, to pradidy werchołany. Hej wy, chory, zelen łukę, wilisoczkę borodaty, beru sercią was na rukę, by się z wami lubowaty. Dołho budu was znusyt. Śpiwa noczkę wam śpiwat, do klasące oczem świtet, budu chory was kochat. Prachnu zausa na stężeczkach, boso odczuwaty trawę, żeby nie zbladł w serdeczku mój obraz wasz łaskawy. Recytowała Sofia Rutkowska.
1: Narody, jak nigdy nie żyły w horach, nie rozumieją, kiełko one mogą znaczyć. Zapraszamy na śpiewanku z płatni śpiwy naszego rodu.

Boris Šandár, prukľáti. Znali neverškom naňáty, že by

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Persze, lemkiuskie radyjo.

jeszcze radny z Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorą. Prosit Paulo Małecki.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy imieniem swoim, imieniem dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym rady, gdyby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati da kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marco.

Wydity i merty. Nycz zajdesz, soneczko, za horu daleku, nycz wozmesz za sobą klycz predweczerni lalekiu, blisny mi jeszcze. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, krok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyż o niej pamiętam.

Ty góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ślub na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami.

czwarty cię czeka.

mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbilszego bolu najbilszy.

dwiema palcami. A jak zoria za zorię, bidem za wiercjami. Oj muzyki, muzycienki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dalia muzykę pirogi, dal muzykę sala. A muzyki...